0: Odyssey, tak wiekuju. Iż Odyssey,
1: a posunek!
0: Nie mogł słowić, gdyż ja się wspomenu, że przy sedle

0: Післовні.
1: О,
0: барата, запачете на! Печете Йосефа Прусе! Так квітую, прочва тіла тесна з гладки!
1: Я не слова!
0: Ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa,

0: Vonamagnezzo scheine.
1: Ora potkan.
0: To usce pate, cecaia con la pizza.
1: Domine eccolami. Iestri takova ženska, ma taky mužsky.
0: Ojo, ojo, to je stilo kudrno.
1: Usakra, nie to ani nejde dolami.
0: Foste si to zelo pochutil. Vyš proti mi to není.